0: Polizia! Ruszajcie! Otwórz się!
1: Czysto.
2: Müsste da bitte rein.
3: Nie wolno panu to przejść. Proszę się cofnąć, to jest akcja policyjna, nie
2: ma. Meine Frau, Maja Jenschina.
3: Nie.

0: Jeszcze nie ty? To kto?
1: Pierdol się.
2: Kennen Sie diese Frau?
1: Nie gesehen. Czego ta kurwa chce ode mnie? Dobra już.
2: Und den? Ein Freund?